0: Anna Kruszewska. To pora podsumować tematy, o których w wiadomościach Radia Alex mówiliśmy w poniedziałek. Zapraszam. Starcie śmigłowca z dronem mogło być katastrofalne w skutkach, komentuje pojawienie się bezzałogowego statku powietrznego w czasie działań śmigłowca LPR, który leciał z pomocą ofiar wypadku na drodze Trybsz-Czarna Góra, rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, i podaje szczegóły zdarzenia.
1: Podczas podchodzenia do lądowania na miejscu tego zdarzenia pilotka zaobserwowała przelatujący pod śmigłowcem dron. Ten śmigłowiec leciał w przeciwną stronę, w związku z tym decyzja o lądowaniu została utrzymana. Załodze udało się bezpiecznie wylądować i udzielić pomocy osobom poszkodowanym, następnie jedną z tych osób zabrać do szpitala. Natomiast już po wylądowaniu i właśnie nasza pilotka i obecne na miejscu służby próbowały ustalić operatora tego drona. Nie było go nigdzie w pobliżu, więc to się nie udało.
0: Na szczęście dron więcej już nie zakłócał pracy ratowników i start maszyny odbył się bez żadnych przeszkód.
1: Apelujemy, by w czasie działań naszych śmigłowców, w czasie akcji ratunkowych, lądowania, startu, jak i udzielania pomocy osobom poszkodowanym, nie operować dronami nad tego typu miejscem. Stwarza to zagrożenie dla załogi, dla śmigłowca, dla osób postronnych. Może być bardzo niebezpieczne.
0: Mówiła Justyna Sochacka, rzeczniczka prasowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
0: Tatrzańscy policjanci nie odpuszczają kierowcom quadów. W ramach wzmożonych kontroli prowadzonych w miejscach wskazanych przez mieszkańców sprawdzane są zarówno drogi, jak i tereny narażone na niszczenie przez pojazdy terenowe. W działaniach wykorzystywane są m.in. quady policyjne, samochody terenowe oraz drony. Podczas jednej z kontroli na osiedlu Rysulówka w Kościelisku funkcjonariusze zatrzymali 33-letniego mieszkańca Krakowa. Po sprawdzeniu danych okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Tego samego dnia policjanci prowadzili działania także w innych rejonach Kościeliska. Na osiedlu Rybkówka dwóch kierowców quadów ukarano mandatami za brak obowiązkowego wyposażenia pojazdów. Z kolei kontrola 5 quadów na osiedlu Butorów nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Dobra wiadomość dla strażaków ochotników z gminy Krościenko nad Dunajcem. Jednostka OSP Tylka otrzymała 40 tysięcy złotych dofinansowania na prace remontowo-budowlane w strażnicy. Wsparcie pochodzi z pomocy finansowej udzielanej gminom z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Inwestycja ma przyczynić się do poprawy warunków funkcjonowania druhów, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i uczestniczą w akcjach ratowniczych na terenie gminy. Starsze dzielnicowe z posterunku policji w Krościenku nad Dunajcem podczas urlopu pomogło zatrzymać sprawcę kradzieży w Krakowie. Do zdarzenia doszło na ulicy Okulickiego. Funkcjonariusz zauważył pościg za mężczyzną uciekającym ze sklepu. Sytuacja była bardzo groźna. Uciekinier, chcąc pozbyć się balastu, z impetem rozbijał na chodniku skradzione szklane butelki. Pracownicy sklepu próbowali zatrzymać szarpiącego się mężczyznę, jednak ten stawiał opór. Dzielnicowy błyskawicznie wkroczył do akcji, pomógł obezwładnić agresora i skutecznie przejął kontrolę nad sytuacją. Mężczyzna prosto z rąk policjanta z Krościenka trafił w ręce krakowskich mundurowych.
2: To są wiadomości z Podhala.
0: W czerwcu znów można skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych wykonywanych w mamobusach. Program profilaktyczny Narodowego Funduszu Zdrowia skierowany jest do kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które nie wykonywały mamografii w ciągu ostatnich 2 lat. Badania są bezpłatne, nie wymagają skierowania i realizowane są po wcześniejszej rejestracji. Zapisy prowadzone są telefonicznie, a także przez internetowe konto pacjenta.
2: Radio Alex poleca.
0: Tegoroczny festiwal Tatra Fest zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Profesjonalni sportowcy, amatorzy, dzieci oraz osoby z niepełnosprawnościami. Głównym wydarzeniem będą oczywiście biegi górskie, w których swój udział zapowiedzieli najlepsi zawodnicy.
3: Na szkolony dystans Tatra Fest bieg na 68 km, biegnący po Tatrach stanie się areną mistrzostw Polski w biegach górskich Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na dystansie długim. długim. Udział zapowiedzieli najlepsi polscy biegacze ultra, między innymi sławetny Andrzej Witek, Kamil Leśniak i Kasia Dąbrowska, jak i wielu, wielu innych. Mamy też bardziej przystępne dystanse biegowe, 22 km, 11 km i wertykale na krokie, w którym swój występ zapowiedziała Iwona Januszyk, nasza olimpijka, skialpinistka. Ale to nie wszystko, bo do udziału w Tatra Festran zapraszamy też dzieciaki i rodziny. Wraz z Alpine Pro i Tauronem przygotowaliśmy różne atrakcje skierowane do rodziny i do dzieci.
0: Mówiła Magda Zieja-Żebracka z Tatra Fest. Na Placu Niepodległości rozegrane zostaną zawody o Puchar Europy we wspinaczce na czas. Organizatorzy przygotowali także wspinaczkowe zmagania dla dzieci. Zupełnie nową atrakcją będzie Tatra Fest Bike. Bez barier, zmagania rowerowe skierowane do osób niepełnosprawnych lub tych, którzy mniej pewnie czują się na rowerze. Nowością będzie również Tatra Fest Street. Wydarzenie rozpocznie się w piątek 12 czerwca i potrwa do niedzieli 14 czerwca. Alarmujące statystyki z małopolskich dróg. Tylko w ciągu ostatnich 2 miesięcy na drogach regionu zginęło 8 motocyklistów, a 77 zostało rannych. Doszło do 84 wypadków. To niepokojący wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdy w analogicznym okresie nie odnotowano żadnej ofiary śmiertelnej wśród kierujących jednośladami. 40-letni motocyklista zginął w sobotę około południa na ulicy Osiedle Oleksówki w Nowym Targu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mieszkaniec gminy Nowy Targ, kierujący motocyklem typu cross, z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożną latarnię. Mężczyzna doznał obrażeń, które okazały się śmiertelne. Jak ustalono, motocykl, którym poruszał się 40-latek, nie był dopuszczony do ruchu drogowego.
2: Radio Alex ostrzega.
0: Uwaga, mieszkańcy Skawy. Policja poinformowała o pojawieniu się niedźwiedzia na terenie miejscowości. Zwierzę było widziane w sobotę pomiędzy godziną 17 a 18. Jak przekazują służby, niedźwiedź oddalił się już z rejonu zabudowań i obecnie nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców. Sytuacja jest jednak monitorowana przez policję, odpowiednie służby oraz koła łowieckie. Funkcjonariusze przypominają, aby w przypadku ponownego spotkania z niedźwiedziem nie zbliżać się do zwierzęcia, nie próbować go płoszyć ani dokarmiać. Należy zachować bezpieczny dystans, zabezpieczyć zwierzęta domowe i gospodarskie oraz unikać pozostawiania odpadów mogących przyciągać dzikie zwierzęta. Każdy przypadek zauważenia niedźwiedzia należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112. Na koniec Bukowina Tatrzańska, która rozwija sieć kanalizacyjną. Podpisano umowę na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ulicy Długiej. Wartość zadania to blisko 160 tysięcy złotych. Zakończenie prac zaplanowano 19 sierpnia. Inwestycja ma na celu poprawę komfortu mieszkańców oraz ochronę środowiska. Rower elektryczny. Przyczyną pożaru w jednym z obiektów wypoczynkowych w Czorsztynie. Jednoślad zapalił się w garażu jednego z obiektów przy ulicy Zamkowej. Po przybyciu na miejsce kolejne zastępy wsparły działania prowadzone wcześniej przez strażaków z OSP Czorsztyn. Ratownicy wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych przeszukali pomieszczenia oraz prowadzili ich oddymianie. Do akcji zadysponowano również strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nowym Targu. Sytuację opanowano, zanim ogień się rozpoczął. Przestrzenił.
2: Radio Alex jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
0: Do renty lub wcześniejszej emerytury będzie można dorobić od czerwca o około 256 zł więcej, bez negatywnych skutków dla bieżącej wypłaty świadczenia. Od czerwca zmieniają się miesięczne limity dorabiania. Nie dotyczą emerytek, które skończyły 60 i emerytów, którzy ukończyli 65 lat.
4: Przypomnę, że do emerytur i rent rzeczywiście można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że są limity przychodów, a ich przekroczenie może spowodować to, że ZUS zmniejszy lub też zawiesi wypłatę świadczenia. Nie dotyczy to jednak wszystkich świadczeniobiorców. O limitach muszą pamiętać tak zwani wcześniejsi emeryci i renciści. Natomiast emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, to jest 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, mogą dorabiać do swoich świadczeń bez ograniczeń.
0: Mówiła rzeczniczka prasowa ZUS województwa małopolskiego Anna Szaniawska.

0: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
0: O reklamie.
2: Anna Kruszewska. O tym mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex we wtorek. Zapraszam. W cichym Miętostwie rusza budowa nowej drogi, która połączy rejon cmentarza z drogą powiatową. Inwestycja ma znacząco poprawić komunikację oraz bezpieczeństwo mieszkańców tej części gminy. Kluczowe dla rozpoczęcia przedsięwzięcia było zaangażowanie mieszkańców, którzy zgodzili się na przejęcie gruntów niezbędnych do budowy nowej trasy. Obecnie w miejscu planowanej inwestycji znajduje się droga o niskim standardzie. Jak podkreśla Marcin Ratułowski, burmistrz gminy Czarny Dunajec, po intensywnych opadach teren często staje się trudny do przejechania z powodu błota i podmokłego gruntu. Po zakończeniu prac mieszkańcy zyskają w pełni funkcjonalny i bezpieczny dojazd. Inwestycja zostanie wykonana kompleksowo. Jej wartość wynosi 1 770 000 zł, z czego większą połowę pokryje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie prac oraz oddanie trasy do użytku planowane jest na koniec sierpnia przyszłego roku. Podczas poniedziałkowej sesji Rady Gminy Czorsztyn zapadło kilka ważnych decyzji, w tym o absolutorium oraz zmianie na stanowisku skarbnika. O tym Joanna Chmiel.
3: To była jednogłośna decyzja. Wójt Aneta Markus otrzymała absolutorium i wotum zaufania z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Natomiast w związku ze złożoną rezygnacją odwołano ze stanowiska Józefa Huziora. Gminny skarbnik pracować będzie do 30 czerwca, natomiast dzień później jego obowiązki przejmie Adam Górnicki. Podczas tej sesji radni oraz przedstawiciele samorządu złożyli gratulacje pani wójt, podziękowali też dotychczasowemu skarbnikowi za wieloletnią pracę, zaangażowanie, odpowiedzialność oraz wkład w rozwój czorsztyńskiej gminy.
4: Wiadomości w Radiu Alex.
2: W Zakopanem zakończył się drugi etap budowy węzła gospodarki biogazowo-osadowej przy oczyszczalni ścieków Łęgi. Inwestycja zrealizowana w ramach programu Polski Ład kosztowała ponad 28 milionów złotych. W ostatnich dwóch latach powstała nowoczesna infrastruktura do przetwarzania osadów ściekowych i produkcji energii elektrycznej. Jak podkreślają władze miasta, nowe rozwiązania zwiększą efektywność oczyszczalni, ograniczą uciążliwe zapachy i poprawią bezpieczeństwo środowiskowe. To jednak nie koniec inwestycji. Zakopane i spółka Sewik przygotowują już trzeci etap przedsięwzięcia, na który pozyskano ponad 119 milionów złotych dofinansowania. Ochotnicza Straż Pożarna w Ludźmierzu otrzyma znaczące wsparcie na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Gmina Nowy Targ przeznaczy na ten cel 325 tysięcy złotych, co pozwoli jednostce na modernizację wyposażenia oraz zwiększenie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych. Nowy pojazd ma wzmocnić możliwości operacyjne strażaków ochotników, którzy na co dzień uczestniczą nie tylko w akcjach gaśniczych, ale również w interwencjach związanych z wypadkami drogowymi, podtopieniami czy skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych. Kierowcy, uwaga na utrudnienia w powiecie nowotarskim. Od wtorku 9 czerwca do 27 listopada całkowicie zamknięty będzie most w Maruszynie w ciągu drogi powiatowej Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko. W tym czasie nie będzie możliwości przejazdu przez przeprawę, a ruch zostanie skierowany na wyznaczone objazdy. Zwracajcie uwagę na znaki i uwzględnijcie zmiany przy planowaniu podróży.
4: To są wiadomości z Podhala.
2: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podsumowuje miniony tydzień. Toprowcy udzielili pomocy wielokrotnie, a wachlarz ich interwencji od 25 maja do 1 czerwca był spory. O odnalezieniu ciała zaginionego 16 maja młodego turysty już w Radiu Alex informowaliśmy. Teraz o innych akcjach. Joanna Chmiel.
3: Pozostałe zdarzenia skończyły się szczęśliwie. Wymieńmy tu m.in. dwójkę z Holandii, która wieczorem wsunęła

0: pomocą lin opuścili przez najstromsze miejsce. Dalej z asekuracją sprowadzili do murowańca. Do centrali w minionym tygodniu wpłynęło też zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny o turyście, który nie wrócił z wycieczki na Orlą Perć. Od dłuższego czasu nie było z nim kontaktu telefonicznego. Ratownicy wystartowali śmigłowcem na poszukiwania, jednak podczas lotu nie natrafili na zaginionego. Wkrótce po lądowaniu w bazie dotarła do nich informacja, że turysta bezpiecznie zakończył wycieczkę.
1: Wszelkie szczegóły tych i pozostałych akcji TOPR znajdziecie na radioalex.com.pl. Gmina Nowy Targ podpisała umowę na remont drogi gminnej w Morawczynie. Wartość podpisanej umowy wynosi blisko 1,5 miliona złotych. Planowany remont ma poprawić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, a także zwiększyć komfort codziennego poruszania się mieszkańców i kierowców korzystających z tej trasy. O terminach ewentualnych utrudnień w ruchu będziemy Was informować na bieżąco.
2: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
1: Bezpieczeństwo zawodników i kibiców powinno być wartością nadrzędną, podkreślają przedstawiciele klubu sportowego Zakopane, którzy wystosowali apel do lokalnego środowiska sportowego po wydarzeniach, do jakich doszło podczas jednego z ostatnich meczów ligowych. W opublikowanym stanowisku działacze zwracają uwagę na narastający problem agresji, gróźb oraz mowy nienawiści pojawiających się zarówno na trybunach, jak i w internecie. Ich zdaniem nie można przechodzić obojętnie wobec zachowań, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu zawodników oraz kibiców. Klub apeluje przede wszystkim o wprowadzenie zasady zerowej tolerancji dla agresji, zdecydowane reagowanie organizatorów zawodów na niewłaściwe zachowania oraz stanowcze przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i zastraszaniu sportowców. W oświadczeniu podkreślono również, że lokalne stadiony powinny pozostać miejscem przyjaznym rodzinom. Na mecze regularnie przychodzą dzieci, rodzice i dziadkowie, a młodzi zawodnicy często uczestniczą w wydarzeniach sportowych jako członkowie klubów akademii. Zdaniem działaczy nie ma miejsca na wulgaryzmy, groźby czy nawoływanie do przemocy w obecności najmłodszych. Tatrzańska policja ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod pracowników banków. Mimo licznych apeli, przestępcy wciąż skutecznie wyłudzają pieniądze. Ofiarą jednego z nich padła 80-letnia kobieta. Fałszywy pracownik banku przekonał ją, że środki na koncie są zagrożone. Seniorka wypłaciła oszczędności i wpłaciła 5,5 tysiąca złotych na wskazany numer BLIK. Do podobnego zdarzenia doszło dzień później. Oszuści skontaktowali się z 36-letnią kobietą i nakłonili ją do przekazania dwóch kodów BLIK pod pretekstem zakupu kryptowalut. W ten sposób straciła blisko 10 tysięcy złotych. W przypadku takich telefonów najlepiej natychmiast się rozłączyć i samodzielnie skontaktować z bankiem. W Zakopanem odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, w czasie której przyznano nagrodę burmistrza i podjęto uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa Zakopanego. Sesja po raz pierwszy w dziejach miasta odbyła się w plenerze na Placu Niepodległości. Uroczystą oprawę zapewniła wojskowa asysta 21. Brygady Strzelców Podhalańskich imienia Mieczysława Boruty-Spiechowicza.
3: Nagrodę burmistrza otrzymali Andrzej Gąsienica-Makowski, poseł na Sejm i wieloletni starosta tatrzański, społecznik, regionalista i poeta. Dzięki jego działaniom udało się zachować i rozwinąć wiele elementów dziedzictwa kulturowego Podhala. Jerzy Jędrysiak, wybitny artysta plastyk, ambasador współczesnej grafiki, który swoją sztuką promował Zakopane na całym świecie, i Józef Łuszczek, pierwszy i jedyny jak do tej pory Polak, który zdobył tytuł mistrza świata w biegach narciarskich. W imieniu nagrodzonych wystąpił Andrzej Gąsienica-Makowski.
4: Służyć ziemią gór to jest godność, a Zakopanemu to podwójną. Trzeba się trochę narobić, trzeba się trochę nagudzić i trzeba trochę po plecach dostać. Takie jest życie, jak chce służyć. Każdy z nas służy swoim, ale robiliśmy to z radością, z miłością, bo szanowaliśmy i tą ziemię, i tych ludzi. Grafiką, sportem i działalnością społeczną, kulturalną i też, że tak powiem, trudną polityczną. Ale to miasto jest kochane, to miasto jest lubione i o to miasto dbamy wszyscy.
1: Tytuł honorowego obywatela Zakopanego przyznano generałowi Mieczysławowi Borucie-Spiechowiczowi, bohaterowi obu wojen światowych, który w 1964 roku osiadł na stałe w Zakopanem. Na sesji była obecna nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
2: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Dobre wiadomości dla sportowców i młodych piłkarzy z Ludźmierza. LKS Wiatr Ludźmierz otrzymał promesę na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią, które znacząco poprawi warunki do treningów i rozgrywek. Nowa inwestycja ma służyć zarówno zawodnikom klubu, jak i dzieciom oraz młodzieży.

0: uczestniczącej w zajęciach sportowych. Boisko pozwoli na prowadzenie treningów przez większą część roku, niezależnie od pogody.
1: Radio Ale.

0: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie.
2: Anna Kruszewska. To podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w Radiu Alex. Turysta kierujący quadem bez uprawnień został zatrzymany w Kościelisku i noc spędził w areszcie. Policjanci w nieoznakowanym radiowozie zauważyli kilka quadów poruszających się ulicą Salamandra. Wezwani na miejsce funkcjonariusze drogówki ustalili podczas kontroli, że jednym z nich, zarejestrowanym jako ciągnik rolniczy, poruszał się 39-letni turysta narodowości ukraińskiej z paszportem wydanym przez władze USA. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Został zatrzymany. Następnego dnia po nocy spędzonej w areszcie sąd w Zakopanem ukarał turystę grzywną w wysokości 1500 zł oraz zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów na terenie Polski na pół roku.
3: O tym się mówi w regionie.
2: 160-lecie swojego istnienia świętuje w tym roku szkoła podstawowa w Nowym Bystrem. Początkowo była to tylko szkółka parafialna, którą otworzono jeszcze za czasów cesarza Franciszka. Potwierdza ten fakt zapis w kronice szkolnej. Lata 60. ubiegłego wieku były dla szkoły przełomowe. Ówczesny dyrektor Władysław Sikora doprowadził do wybudowania nowej siedziby. Szkoła jako pierwsza w Polsce otrzymała imię Bronisława Czecha. 13 czerwca odbędą się uroczystości związane z jubileuszem 160-lecia istnienia placówki.
4: Bardzo serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. Ono rozpocznie się o godzinie 10 mszą świętą w kościele parafialnym w Nowym Bystrem. Następnie przejdziemy do szkoły. Nastąpi odsłonięcie ściany poświęconej patronowi, wystąpienia gości zaproszonych, rys historyczny szkoły i na końcu będzie program artystyczny. To jest taki międzypokoleniowy spektakl, którym wystąpią rodzice, uczniowie, absolwenci szkoły, dotyczący właśnie Bronka Czecha, czyli patrona naszej szkoły.
2: Mówił dyrektor szkoły podstawowej w Nowym Bystrem Jarosław Sulak.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Jedno z najstarszych drzew w Rabce Zdroju zyskało oficjalną nazwę. Decyzją Rady Miejskiej okazała sosna zwyczajna, rosnąca przy ulicy Orkana naprzeciwko cmentarza parafialnego, będzie odtąd nosić imię Laura. Drzewo jest pomnikiem przyrody i według szacunków ma około 550 lat. Z pomysłem nadania drzewu imienia wystąpiło Stowarzyszenie Dawnej Rabki Czar. Imię Laura upamiętnia Laurę Zubrzycką, żonę Juliana Zubrzyckiego, właściciela dóbr rabczańskich i jednego z twórców uzdrowiskowego charakteru Rabki. Dzielnicowi z Zakopanego na ulicy Ciągłówka zauważyli samochód jadący zygzakiem. Podczas kontroli okazało się, że 55-latek pochodzący z powiatu tatrzańskiego był pijany. Miał ponad promil. Dodatkowo wsiadł za kierownicę mimo sądowego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów. Za złamanie zakazu mężczyźnie grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a dodatkowo za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu co najmniej 3-letni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz wysoka grzywna. Na Podhalu powstanie kolejny odcinek szlaku wokół Tatr. Gmina Nowy Targ realizuje projekt współfinansowany z programu Interreg Polska-Słowacja, którego celem jest rozwój turystyki rowerowej na pograniczu. W ramach inwestycji wybudowana zostanie blisko kilometrowa asfaltowa ścieżka rowerowa łącząca kładkę pieszo-rowerową w Nowym Targu z Ludźmierzem i Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala. Nowy odcinek połączy główną trasę szlaku wokół Tatr z lokalną siecią ścieżek prowadzących między innymi w kierunku Morawczyny, Pyzówki i Gorców. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort rowerzystów oraz ułatwi dostęp do najcenniejszych atrakcji przyrodniczych i kulturowych regionu. Wartość projektu to ponad 633 tysiące złotych.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Prawdopodobnie tegoroczny maj pozostanie w naszej pamięci jako miesiąc chłodny i deszczowy. Jednak pomiary w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej na równi Krupowej w Zakopanem wskazują, że średnia temperatura tego miesiąca była o ponad stopień wyższa niż dotychczas. Opady tylko lekko przekroczyły normę.
5: No i średnia temperatura tego miesiąca wyniosła w Zakopanem 11,5 stopnia. To 1,5 więcej niż zwykle w ostatnim 30-leciu, więc maj zapisał się jako bardzo ciepły. Najwyższą temperaturę zanotowaliśmy 27 maja w Zakopanem 23,9 stopnia. Najniższą 13 dnia miesiąca 1,4. No i w ciągu 4 dni w pierwszej połowie miesiąca wystąpiły przygruntowe przymrozki, bardzo niewielkie, do minus 1 stopnia. No i do rekordowych minus 11,5 z roku 1970. Na szczęście zabrakło wiele. Odnotowaliśmy ponad 130 mm opadów tutaj na równi grupowej. No i to o 10 więcej niż średnio w maju. No i kolejna dobra wiadomość właśnie. Natomiast widać nierównomierność tego zjawiska. Zdecydowana większość opadów spadła w ciągu 6-7 dni miesiąca, więc były i intensywne, i punktowe. To, z czym mamy do czynienia coraz częściej. No, na szczęście również obyło się bez zjawisk ekstremalnych i pokrywy śnieżnej, która również w maju w przeszłości się zdarzała często tutaj u nas w Zakopanem.
2: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem. Ponad 2 promile alkoholu miał kierowca, który w Sierockiem doprowadził do groźnie wyglądającej kolizji. Ford Fiesta wypadł z drogi, wjechał do rowu i uderzył w przepust. 25-letniego mieszkańca powiatu tatrzańskiego z rozbitego samochodu wyciągnęli świadkowie zdarzenia. Mężczyzna uciekł jednak przed przyjazdem policji. Został szybko odnaleziony i zatrzymany przez funkcjonariuszy zakopiańskiej drogówki. Jak się okazało, kierowca nigdy nie posiadał prawa jazdy. Teraz odpowie m.in. za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia. Grozi mu do 3 lat więzienia. Droga do Morskiego Oka, która z powodu remontu była zamknięta nie tylko dla transportu kołowego i konnego, ale także dla pieszych, została otwarta na nadchodzący weekend. Prace remontowe powrócą na nią w poniedziałek.
6: Jeśli chodzi o drogę do Morskiego Oka, to obecnie jest ona eksploatowana, ponieważ mamy najazd turystów i taką potrzebę, żeby udostępnić drogę. Ostatnia warstwa jest już położona, więc w firmie zostają tylko te dodatkowe prace na poboczach i te końcowe. Dlatego też te prace będą kontynuowane w przyszłym tygodniu po okresie tego najazdu i w zasadzie już więcej tych utrudnień nie przewidujemy.
2: Mówił Andrzej Skupień, starosta tatrzański. Mamy już w paczkomaty, kwiatomaty, a nawet oscypkomaty. Być może niebawem odbiór dokumentów w Urzędzie Powiatu Tatrzańskiego ułatwi nam urzędomat. Na taki pomysł wpadł radny powiatowy Łukasz Dorulak, kiedy czekał w kolejce na załatwienie sprawy w urzędzie.
7: Na przykład dowody rejestracyjne mogłyby być odbierane poprzez takie urządzenie. Myślę, że tutaj to urządzenie w znaczący sposób mogłoby skrócić kolejki, poprawić obsługę mieszkańców tej powiatu tatrzańskiego, ale również wprowadzić taką troszkę nowoczesności na terenie naszego powiatu.
8: Jakby to mogło wyglądać? Petent otrzymywałby SMS-a na przykład z kodem, tak jak w przypadku paczkomatu?
7: Podam to może na przykładzie innych powiatów, które już wdrożyły tego typu rozwiązanie, gdzie petent przy wniosku zaznacza, że odbiór dokumentu będzie poprzez urzędomat. Następnie otrzymuje SMS-a o włożeniu tego dokumentu do skrytki urzędomatu. Następnie ma, w zależności jak będzie to ustawione, 48-72 godziny na odbiór tego dokumentu. Najważniejsze jest to, że może go odebrać całodobowo.
2: Mówił Łukasz Dorula, radny powiatowy, pomysłodawca urzędomatu. Urzędomat działałby hybrydowo. Gdyby petent nie odebrał dokumentów w wyznaczonym czasie, wracałyby do urzędników i tam czekały na odbiór. Urządzenie mogłoby zaoszczędzić czas zarówno interesantów, jak i urzędników. Na razie nie wiadomo, gdzie i kiedy urządzenie mogłoby funkcjonować.
6: Żeby wdrożyć taki urzędomat, trzeba przebudować własny system wewnętrzny, informatyczny pod te działania i nie jest to takie proste. Dlatego też mając inne pilne rzeczy w urzędzie, odłożyliśmy to na późniejszy okres, również po to, żeby zaobserwować, jak inne urzędy będą to wdrażać.
2: Mówił Andrzej Skupień, starosta tatrzański. Średnia temperatura na Kasprowym Wierchu wyniosła w maju prawie 3,5 stopnia. To o 1 stopień więcej niż średnia zanotowana w ciągu 30 lat pomiarów w tym miejscu. Opady śniegu i deszczu utrzymywały się w normie.
5: Maksymalną temperaturę notowaliśmy 26 maja. Było to 14,3 stopnia, całkiem sporo jak na Kasprowy. Rekord to 18,1 stopnia. Natomiast minimalną 13 dnia miesiąca minus 7,4. Rekord to minus 13. No więc tu również uniknęliśmy na szczęście skrajności. No i oczywiście opadów było więcej niż tutaj pod Tatrami. Ich suma przekroczyła 165 mm, wpisując się w zakres normy wieloletniej. Pokrywę śnieżną w Tatrach zmierzono przez 20 dni maja z maksimum 98 cm pierwszego dnia miesiąca. No i to także nie odbiegało od pomiarów dokonywanych w przeszłości.
2: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Reklama.
1: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.
4: Radio Alex.

0: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
6: Amerykańska armia zastrzeliła 2 irańskie drony nad cieśniną Ormus, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Według strony amerykańskiej bezzałogowce stanowiły zagrożenie dla żeglugi w tym strategicznym szlaku morskim. CENTCOM podkreśliło, że siły USA pozostają w stanie gotowości i są przygotowane do obrony przed kolejnymi działaniami Iranu. To kolejny taki incydent w ostatnich dniach. W piątek Amerykanie informowali o zestrzeleniu 4 irańskich dronów i atakach na irańskie stacje radarowe. Mimo trwających kulisowych rozmów między Waszyngtonem a Teheranem, napięcie w regionie nadal rośnie. W faktach w ten weekend nasi wysłannicy sprawdzają działanie systemów bezpieczeństwa państw bałtyckich. Jako jedno z najbardziej scyfryzowanych państw Europy, Estonia oferuje swoim obywatelom system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. EE Alarm. Jak działa, opowie nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys.
7: Podobnie jak nasz alert RCB wysyła wiadomości SMS, ale takie ostrzeżenia dostajemy tutaj w Estonii też na telefon poprzez aplikację EESTI. To jest rządowa apka, która pozwala też załatwiać sprawy urzędowe. W Estonii mamy też aplikację Olevalmis, która jest wydawana przez Kobiecą Obronę Kraju. Ona potrafi wyświetlać instrukcje postępowania nawet bez dostępu do internetu. Oferuje mnóstwo poradników, jak zachować się w czasie kryzysu, czy jak udzielać pierwszej pomocy. Zawiera również opcję wpisywania zapasów, jakie mamy w domu. Cały system EE Alarm jest też w pełni zintegrowany z nowoczesnymi miejskimi syrenami, które obejmują 65% populacji Estonii.
6: Tatry przeżywają duże oblężenie. Na Krupówkach w ciągu dnia tłumy spacerowiczów. Przy Morskim Oku brakuje miejsc parkingowych. Kolejki ustawiają się do busów i kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Średnie obłożenie noclegów wynosi około 70%. Jak podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza, większość turystów to Polacy. Stanowią około 90% odwiedzających. We'll be right back.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 51015, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: Reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
3: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
6: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
2: Dam z siebie wszystko, by grać w przyszłości jeszcze lepiej. To zapowiedź Mai Chwalińskiej po zdobyciu drugiego miejsca w wielkoszlemowym turnieju French Open. W finale Polka przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą 6-2, 6-3. W faktach teraz nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
3: Najciekawsze jest to, że Chwalińska zasugerowała na konferencji prasowej po meczu z Rosjanką, iż czuje, że na kortach Rolanda Garrosa nie pokazała jeszcze wszystkiego, na co ją stać. Zdanie paryskich komentatorów brzmi to obiecująco i zapowiada dalszą wspaniałą karierę Polki, która dzięki serii wygranych pojedynków na French Open awansuje ze 114 na 21 miejsce w światowym rankingu najlepszych tenisistek.
4: I feel like I gained a lot of confidence.
3: Zdobyłam dużo więcej pewności siebie, bo miałam okazję zmierzyć się z zawodniczkami zajmującymi wysokie miejsca w rankingach, ale muszę nadal ciężko pracować tak jak dotąd, by doskonalić moją grę, wyjaśniła zawodniczka z Bielska-Białej. Dodała jednak, że na razie postanowiła zafundować sobie wakacje.
2: Jesteśmy dumni z gry Mai Chwalińskiej i mamy nadzieję na więcej, tak mówili wczoraj kibice po finale Wielkiego Szlema. W Warszawie ponad 1000 osób obserwowało ten pojedynek w strefie kibica przed Pałacem Kultury i Nauki.
5: W drugim secie niewiele wychodziło, a tamtej wszystko. Także no, trochę jesteśmy trochę zawiedzieni, ale generalnie jest to wielki sukces.
6: Jestem szczęśliwa w ogóle, że jest. Tak. Że jest taka, osoba, że się pojawiła, że jest przeciwwagą dla Igi, bo Igę też kocham, ale po prostu to jest takie coś, ktoś, kto był potrzebny.
2: Należy czerpać radość z własnego wnętrza, nie czekając, aż zapewni ją bogactwo, przyjemność czy władza. Tak mówił papież do tysięcy młodych ludzi w Madrycie. Leon XIV spotkał się z młodzieżą na modlitewnym czuwaniu w pierwszym dniu swojej pielgrzymki do Hiszpanii. Wobec pustki, obojętności i konformizmu, wobec przemocy wojny i kłamstwa. Wy sami bądźcie iskrą nowej ludzkości.

0: Reklama.
1: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: reklama.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
0: O reklamie.
4: Linia kolejowa na odcinku Słupsk-Lęborg jest już odblokowana. Jak informowaliśmy Was w faktach, wczoraj na stacji Jeżyce Słupskie doszło do wykolejenia 6 wagonów pociągu towarowego podczas jazdy manewrowej. Trzeba było wprowadzić autobusową komunikację zastępczą. 2 dni i 4 spotkania w 4 oczy. W Warszawie Kryło Budanowa, szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, z polskimi politykami. Rozmawiano przede wszystkim o zeszłotygodniowej decyzji Wołodymyra Zełenskiego, by jednej z jednostek wojskowych nadać imię bohaterów UPA. W Polsce wywołało to falę negatywnych komentarzy. UPA to ukraińska powstańcza armia, która odpowiada za mordowanie Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej. Michał Radkowski, co wynika z tych rozmów?
5: Tego prawdopodobnie dowiemy się w najbliższych dniach, bo Kryło Budanow przybył do naszego kraju poniekąd jako wysłannik swojego szefa. Miał wybadać polskie oczekiwania, a te są jednoznaczne. Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego powiedział po spotkaniu, że próba gloryfikacji zbrodniarzy spod znaku UPA będzie spotykać się z twardą reakcją. Podkreślił też, że strona ukraińska jest zainteresowana dialogiem w tej sprawie. Natomiast wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie napisał w serwisie X, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i są granice, których przekraczać nie wolno. Na razie ukraińska strona w żaden sposób nie komentuje wizyty Budanowa w naszym kraju.
4: Maja Chwalińska, choć przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą finał turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu 2-6, to została bohaterką publiczności i mediów. Nowa gwiazda tenisa, wielki talent, zaskakująca zawodniczka. Tak francuskie media komentują sukces Polki. Została ona pierwszą w historii tenisistką, która walczyła od kwalifikacji aż po finał.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Aleks.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
3: 600 tysięcy młodych ludzi wzięło udział w modlitewnym czuwaniu z papieżem w Madrycie. Młodzi są z papieżem, skandował tłum. To hasło nawiązuje do ogólnoświatowych spotkań młodzieży z głową Kościoła katolickiego. W Madrycie papież pozostanie do wtorku rano, następnie uda się do Barcelony i na Wyspy Kanaryjskie. W Armenii wybory parlamentarne. O ponad 100 miejsc w jednoizbowym zgromadzeniu narodowym ubiegają się kandydaci 19 partii i bloków. O reelekcję walczy urzędujący od 8 lat premier Nikol Paszynian, uważany za zwolennika zbliżenia z Zachodem. Najważniejsze ugrupowania opozycyjne są zorientowane na Rosję. Nie będzie wycinki spalonych drzew w miejscu planowanego rezerwatu przyrody Długie Bagno, informują leśnicy opiekujący się Puszczą Solską, gdzie miesiąc temu wybuchł duży pożar. O rezygnację z wycinek apelowali ornitolodzy. Przyroda będzie się odradzać sama, zapowiada Urban Kolman z Nadleśnictwa Józefów, z którym rozmawiał Dominik Smaga.
4: Pozostawiamy tą powierzchnię samą sobie w takim stanie, jak on jest w tej chwili. W celu obserwacji zachodzących procesów w takim miejscu.
5: Rozumiem, że wpuszczenie na ten teren ciężkiego sprzętu mogłoby zrobić więcej szkody niż pożytku.
4: No zdecydowanie. Tam jest również ostoja głuszca. Nie wiemy dokładnie, jak się zachowuje ta populacja. Czy tych głuszców nie ubyło nam jeszcze bardziej w trakcie pożaru, więc też po to jest pozostawiany ten drzewostan, ażeby zaobserwować, jak właśnie ptaki będą się zachowywały w takich warunkach.
3: Pożar Puszczy Solskiej strawił ponad połowę obszaru przeznaczonego pod rezerwat.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
3: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
4: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
5: Skoda. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Płynu. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio A.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Staszek, twój dom nowy?
3: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
2: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
3: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
3: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
2: Daj numer do Eko Podhale.
3: 733-049-049.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Po reklamie.
6: Na koniec długiego weekendu seria ostrzeżeń od synoptyków. W części kraju dziś ulewy, burze, wichury, a także możliwe podtopienia. Ze szczegółami teraz w faktach nasz reporter Michał Radkowski.
7: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Których regionów dotyczą ostrzeżenia?
7: Chodzi o centralną i północną część kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Tam burzą będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, lokalnie spadnie grad, będzie też silnie wiać do 70 km na godzinę. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia. Chodzi o gwałtowny wzrost stanu wód. Tym razem dla 4 województw, części zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Jak piszą synoptycy, możliwe są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych wód.
6: 12 osób zostało rannych, w tym 2 ciężko. W masowej strzelaninie, do której doszło podczas festiwalu w centrum Toledo w stanie Ohio w USA. Wygląda na to, że co najmniej dwóch było sprawców. Sądzę, że prawdopodobnie strzelali do siebie. Po chwilę obecną nikt nie został zatrzymany. Śledztwo jest dopiero w początkowej fazie. Mówił wiceszef policji w Toledo Joseph Heferan. W tym roku w Stanach Zjednoczonych doszło już do ponad 170 masowych strzelanin, podaje organizacja Gun Violence Archive. Za masową strzelaninę uznawane są takie incydenty, w których ucierpiały co najmniej 4 osoby. Rozpoczęcie specjalnej operacji morskiej na wodach na wschód od Tajwanu ogłosiło Ministerstwo Transportu Chin. W komunikacie wyjaśnia, że ma to zwiększyć bezpieczeństwo żeglugi oraz egzekwowanie prawa. W tym rejonie od kilku dni operuje okręt chińskiej straży przybrzeżnej oraz statek zwiadowczy. Teraz mają dołączyć do nich 4 kolejne jednostki.
0: Radio Ale.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi

0: tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
10: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety.

0: dobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień. Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzeże 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbiz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.
6: To niedziela, 7 dzień czerwca. Jest 13, czas na wiadomości.
7: Nocny pożar samochodu z elektrycznym napędem w Mysłowicach. Akcja strażaków zaczęła się koło północy. Marcin Buczek zebrał informacje w tej sprawie. Dlaczego ta akcja trwa tak długo?
8: Takie są procedury związane ze schładzaniem samochodowej baterii. Kiedy strażacy dojechali na miejsce, samochód płonął, ogień ugaszono, ale schładzanie baterii to wielogodzinny proces. Wszystko dlatego, że akcję można zakończyć dopiero, jak bateria zostanie schłodzona do odpowiedniej temperatury. Chłodzi się ją wodą, ale trzeba to robić od dołu samochodów. Nie ma informacji, aby ktoś w tym pożarze ucierpiał. Policja będzie ustalać, dlaczego auto się zapaliło.
7: Kolejne wzmożone kontrole drogowe zapowiada na dzisiaj policja. W czasie powrotów z długiego weekendu przy głównych trasach będzie można spotkać więcej funkcjonariuszy niż zazwyczaj.
9: Mówimy nawet o około 5000 policjantach ruchu drogowego, którzy będą dbali o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów.
7: Zapowiada komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Kolejne grupy pacjentów nie będą objęte limitem dotyczącym badań diagnostycznych. Takie rozwiązanie przygotowuje Ministerstwo Zdrowia. Jest to reakcja na falę krytyki dotyczącej ograniczeń w finansowaniu badań takich jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Według specjalistów to uderza w pacjentów. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co dokładnie ma się zmienić?
10: Bez limitów finansowane mają być badania dla osób ze schorzeniami narządu ruchu, na przykład z chorobami stawów. Decyzja ma być ogłoszona jeszcze w czerwcu. Dla tej grupy badania obrazowe, takie jak rezonans czy tomografia, są bardzo ważne dla kontroli ich leczenia.
6: To niedziela, końcowy przystanek długiego weekendu, ale bez pośpiechu, to ciepłe, przyjemne popołudnie przed nami. Spędźmy je wspólnie. Ewelina Kroczek, zapraszam.
0: Radio Alex.

0: Niedzielne popołudnie, weekend wciąż trwa, a to najlepszy powód do świętowania. A skoro o tym mowa, pamiętajmy, że dziś na imieninową kawę zapraszają Robert i Wiesław. Panowie, wszystkiego co najlepsze dla was. Z kolei miłośnicy tenisa mają już pewnie zarezerwowany czas na finał turnieju Rolanda Garrosa i pomyślcie tylko, profesjonalni sportowcy nawet w niedzielę pracują na najwyższych obrotach. My na szczęście nie musimy biegać po korcie z taką intensywnością, ale krótki spacer czy rower w popołudniowych planach to, przyznajcie sami, całkiem niezły pomysł na domknięcie tego długiego weekendu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Podhale ponownie wita Czyste Powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie.

0: Do muzyki wracamy już za kilka chwil, a tymczasem kalendarz przypomina, że dokładnie 7 czerwca 2002 roku na ekrany kin wszedł Dzień Świra Marka Koterskiego. Historia Adasia Miałczyńskiego, który walczy z hałaśliwym sąsiadem, stukaniem za ścianą, własnymi rytuałami, stała się niewątpliwie naszym lustrem. Dziś, zamiast walczyć z rzeczywistością, jak Adaś proponuje, głęboki oddech. O tak, niech ta niedziela nie będzie dniem świra, ale dniem świętego spokoju. Tego wam życzymy. Za kilka chwil wracamy do muzyki wybranej dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio A.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Po reklamie.
4: To niedziela, 7 dzień czerwca, jest 14, czas na wiadomości.
5: Międzynarodowa Agencja Atomowa została zaalarmowana przez Ukrainę, że doszło do ataku na centralny magazyn zużytego paliwa jądrowego w pobliżu Czarnobyla. Rosyjski dron miał uderzyć w budynek, w którym przyjmowane są kontenery z radioaktywnymi odpadami. Został on poważnie uszkodzony. Na szczęście w tym czasie nie było w nim dostarczonego ładunku. Nie zanotowano zwiększonego promieniowania radioaktywnego. Eksperci Międzynarodowej Agencji mają w najbliższym czasie odwiedzić składowisko, by ocenić zniszczenia. Ta niedziela to dla wielu z Was ostatni dzień czerwcówki, czyli długiego weekendu. Nasz reporter Michał Dobrołowicz sprawdził, jak Wam mija ten czas.
6: Co już się udało w czasie tego długiego weekendu?
7: Proszę Pana, udało się być z synem na turnieju. No i zobacz Pan, jakżem się ładnie opalił.
6: Tego słońca nie było dużo, ale opalenista jest.
7: Ale tylko na mnie chyba świeciło, bo wie Pan co, bo widzę, że inni nie opalani, a ja był opalony.
6: A co jeszcze do końca tego weekendu? Jeszcze no, trochę opalenista?
7: Może jakieś rybki tu gdzieś, wędka.
6: Łowienie?
7: Takie rzeczy, tak.
6: Udało się już naładować trochę siły, energię?
8: Tak. No, udało się.
6: A jaki jeszcze plan na niedzielę?
8: Aktywny odpoczynek.
6: Czyli jaki?
8: No, rowery prędzej.
9: No, my byśmy chcieli w poleniuchować, ale się nie da.
6: Czemu?
9: No, bo musimy aktywnie. My raczej my dzieci wyciągamy na spacery, a tak spacerujemy dość intensywnie codziennie. No, a oprócz tego, no, kosiarka, plewienie.
6: Prace już takie typowo letnie.
9: No tak, na całego.
5: Opinia, że sztuczna inteligencja odbiera pracę informatykom, to mit. Dane tego nie potwierdzają, mówi profesor Piotr Sankowski, szef Instytutu Ideas. Jego zdaniem wciąż warto się uczyć trudnych rzeczy.
10: Opłaca się iść na dobre studia nadal i coraz bardziej się będzie opłacało. Na pewno popyt dla najlepszych, tak jakby w dowolnej dziedzinie, a w szczególności w informatyce czy sztucznej inteligencji będzie...
4: W tej godzinie sprawdzimy, jaka chemia łączy nas przy niedzielnej kawie i dlaczego powroty z weekendu 30 lat temu były bardziej ekstremalne niż dziś. Zostańcie z nami. Ewelina Kroczek, zapraszam.
11: Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Radio Alex.

0: wiem, czy wiedzieliście, że dziś obchodzimy Dzień Chemika. I nie myślimy tu tylko o probówkach i białych fartuchach. Chemia jest wszędzie, nawet w tej idealnie spienionej kawie, a przede wszystkim między ludźmi. Życzymy dziś wszystkim chemikom, by w ich życiu zawsze zachodziły tylko pozytywne reakcje, a energia nigdy nie wyparowała, zwłaszcza ta, która przyda się nam jutro rano w pracy. W końcu dobre relacje to najtrwalsze wiązanie, jakich możemy sobie życzyć na zakończenie tego weekendu. Za chwilę zagramy coś, co ma w sobie niesamowitą muzyczną chemię.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Po reklamie.

zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądał powrót z długiego weekendu 30 lat temu? No niektórzy takie powroty bardzo dobrze pamiętają. Bez GPS-u, bez aplikacji z korkami, za to z ogromną papierową mapą rozłożoną na całą deskę rozdzielczą. No wtedy nawigacją był pasażer, który po 10 obrocie mapą i tak nie wiedział, gdzie jesteśmy, a każda pomyłka kończyła się rodzinną naradą na poboczu. Pamiętacie takie czasy? Dziś no, technologia prowadzi nas za rękę i precyzyjnie wylicza czas do domu, ale przez to ucieka trochę ten dreszczyk przygody. No ale czy odważylibyśmy się teraz wyłączyć ten spokojny głos lektora i skręcić w niepozorną, boczną drogę

0: odkryć nowe, ciekawe miejsca. No, ja nie ukrywam, musiałabym to przemyśleć. Zaskoczymy Was na pewno muzycznie już za kilka chwil.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
0: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być Twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Po reklamie.
3: 7 dzień czerwca w kalendarzu, mamy niedzielę. Jest 15 i zapraszamy na wiadomości.
4: Pomimo niszczycielskiego pożaru w Puszczy Solskiej, planowany już wcześniej rezerwat przyrody Długie Bagno powstanie. Przyroda odrodzi się tu sama, mówi Urban Kolman z Nadleśnictwa Józefów w rozmowie z naszym dziennikarzem.
5: Przed pożarem byliśmy już po zakończonych konsultacjach, ale gdy pojawił się ten pożar, potem była mowa o tym, że pod znakiem zapytania jest ten rezerwat. Tych wątpliwości już nie ma.
6: Tak, tych wątpliwości nie ma, rezerwat będzie, dlatego że to jest unikatowe miejsce. Należy je zachować. Liczymy na to, że właśnie utworzenie tego rezerwatu powstrzyma do odwiedzających, żeby obserwować te zjawiska, które się dzieją w sposób naturalny.
4: Usłyszał nasz dziennikarz Dominik Smaga. Leśnicy zapowiadają też, że na tym terenie nie będą wycinać nadpalonych drzew. Już za 4 dni początek najważniejszego piłkarskiego turnieju na świecie. W czwartek rozpocznie się mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Weźmie w nim udział rekordowa liczba, aż 48 reprezentacji. Niestety nie ma wśród nich naszej. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Kto jest w gronie faworytów do Mistrzostwa Świata?
7: Zdecydowanie największe szanse na zdobycie Mistrzostwa Świata daje się Hiszpanom, czyli aktualnym mistrzom Europy. Hiszpanie prezentują szybką i techniczną piłkę, nie zapominając jednak o dobrej defensywie. Spore szanse na tytuł mają też, zdaniem ekspertów, Francuzi. To reprezentacja naszpikowana gwiazdami z Kylianem Mbappé na czele. Przypomnę, to aktualni wicemistrzowie globu i mistrzowie świata z 2018 roku. Nie można zapomnieć także o Argentyńczykach, którzy bronią tytułu wywalczonego 4 lata temu w Katarze. Atutem tej reprezentacji jest doświadczenie, a także Leo Messi, dla którego będzie to już z pewnością ostatni mundial. Wśród reprezentacji, które mogą powalczyć o medale w USA, Meksyku i Kanadzie, wymienia się także Anglię, Brazylię czy Portugalię.
3: W tej godzinie sprawdzimy, jak przemycić weekend do domu dzięki obłokom srebrzystym i czy nowa reklama perfum właśnie wyłoniła nam kolejnego Jamesa Bonda. Ewelina Kroczek, zapraszam na kolejną wspólną godzinę.

0: Choć zegar odlicza czas do poniedziałku, weekend trwa przede wszystkim w naszych głowach. Nasze antidotum? Zmysły, moi kochani. Zapach truskawek, skoszonej trawy to najlepszy sposób na przemycenie tej wolności do domu. Dni teraz są długie, noce krótkie. Przyroda zapewnia nam niebywały spektakl. Warto na przykład wypatrywać obłoków srebrzystych, które lśnią, gdy słońce jest już pod horyzontem. A na niebie w czerwcu pojawi się także truskawkowy księżyc. To nietypowy mikroksiężyc. Pierwsza letnia pełnia nadejdzie 30 czerwca i będzie wyjątkowo mała, czyli na razie grafik na nowy tydzień odkładamy na bok, bo wiele interesujących rzeczy dzieje się wokół nas.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Weekend to idealna pora, żeby nadrobić filmowe zaległości, a tymczasem powraca pytanie, kto zostanie nowym agentem 007? Kto zastąpi Daniela Craiga? Ostatnio internet zapłonął po nowej reklamie perfum, w której Jacob i Lordi wciela się w eleganckiego włamywacza. Fani huczą, że to mogło być nieoficjalne przesłuchanie, które ustawiło aktora w czołówce wyścigu po rolę Bonda. Czy tak będzie? Pewnie niebawem się przekonamy, a kiedy już wybiorą aktora do głównej roli, pojawi się kolejne pytanie, kto stworzy muzyczny motyw przewodni do nowej serii. Tutaj na razie także stawiamy znak zapytaniem. A jeśli chodzi o muzykę, mamy dla Was doskonałe kawałki na to niedzielne popołudnie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam...

0: ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
2: Zdrowit. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Po reklamie.

0: Rádio Alex.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
6: Weekend trwa, wakacje przed nami, czerwiec jest fajny. O tym w tej godzinie. Przyjemne tematy, prawda? Ewelina Krocze.

0: Wracacie z długiego weekendu. Pewnie wielu z was zagląda teraz na stacje benzynowe lub do przydrożnych restauracji. Idealnie się składa, bo 7 dzień czerwca to Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności. To nie jest tylko nudne hasło. Eksperci przypominają, jeśli masz wątpliwości, wyrzuć to. Coraz cieplej, więc uważajcie na majonezowe sałatki i lody z niewiadomego źródła. Wasz żołądek podziękuje wam za to na pewno. Myślę, że kawa nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie, z pewnością poprawi koncentrację za kółkiem, ale też nie zaserwuje wam żadnych żołądkowych rewolucji tuż przed poniedziałkiem. Pamiętajcie, że w trasie lepiej być głodnym przygód niż pełnym wrażeń z nieplanowanego menu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
4: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A
13: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzeże 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

0: nami najpiękniejsze tygodnie roku, więc wracajcie do domu z uśmiechem. Lato niebawem się rozkręci. A my muzycznie także już rozkręceni za kilka chwil. Kolejna porcja hitów dla Was.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.
6: Radio Aleks.

0: Rádio Alex.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.
8: To już późne niedzielne popołudnie, a jednak jeszcze sporo czasu do zagospodarowania. Lubimy czerwcowe dni, prawda? Ewelina Kroczek, zapraszam na kolejną wspólną godzinę.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Niedawno Dzień Dziecka przypomniał nam o pewnej niezwykłej historii. Czy wiedzieliście, że w 2008 roku do Światowej Galerii Sław Zabawek obok Lego i Barbie trafił zwykły patyk? Eksperci uznali go za genialny gadżet, bo przecież nie potrzebuje baterii, nie ma instrukcji, a w dziecięcych dłoniach staje się mieczem świetlnym, wędką, magiczną różdżką. To taka ważna wskazówka dla nas, właśnie na te dni wolne od pracy, że czasem nie trzeba fajerwerków ani wielkich planów, by dobrze się bawić. Wystarczy odrobina wyobraźni, no i przede wszystkim docenienie prostych chwil. Dorzucamy jeszcze muzykę wybraną dla Ciebie. Zestaw idealny. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
6: Zdrowit.
7: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być Twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: o niedzielne późne popołudnie, ale fakt, że to czerwiec, zmienia absolutnie wszystko. Wcale nie musimy jeszcze żegnać się z weekendem, bo słońce zajdzie dopiero o 20:53. To oznacza, że przed nami wciąż solidna dawka jasnego, ciepłego dnia do wykorzystania. Nie spieszcie się więc z powrotem do domowych obowiązków. Macie jeszcze mnóstwo czasu na relaks, spacer czy leniwą kawę w ogrodzie. Ciągle jesteśmy w trybie wolnego, ale oczywiście pozdrawiamy tych wszystkich, którzy słuchają nas na swoim weekendowym dyżurze. Miłej reszty dnia Wam życzę. Do usłyszenia jutro przy porannej kawie. Za dziś dziękuję. Ewelina Kroczek.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak,

0: kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Po reklamie.
8: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
0: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Reklama.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Aleks.

0: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. Po reklamie.
14: Muzyka wybrana dla ciebie.
15: Radio Aleks.

0: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Jedziemy?
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Po reklamie.
8: Radio Alex.